Musimy być pieczarni serca Rosji. Potem będziemy to pieczarni z narakarzy. Zresztą to ludzie w tej siłach, kiedy śmierdzą, czysto.